Zapanaj się w Bruśniu, a wy w Bruśniu, Bruśniu. Zapanaj się w Bruśniu, a wy w Bruśniu, Bruśniu.